dream and panic up your sleep. You got pipe dreams.

Thank you.

0: Reklama. Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Grzegorz Gwiazda prowadzi pracownię mistrzowską na warszawskiej ASP na Wydziale Rzeźby. Pod koniec lutego odsłonięto w Warszawie nową rzeźbę jego autorstwa. To jest pomnik, portret wybitnego pianisty Janusza Olejniczaka. I o kulisach tej pracy rozmawiam z Grzegorzem Gwiazdą.
2: Budowanie rzeźby też jest takim, jakby moim osobistej postawie, jest takim fantazjowaniu o sensie, nie? A kompozycja jest tej fantazji o sensie wyrazem, nie? Czyli taka harmonia, albo wręcz przeciwnie, na przykład niedomknięta kompozycja albo dysharmonia jakaś prowadzona, dysonans w takiej kompozycji albo nieznalezienie jej jakby realizacji tego napięcia, które buduje kompozycja, jest też graniem z tą nadzieją na właśnie tą realizację, prawda?
1: Również znaczy. Jest kolejnym, no powiedzmy sobie, gdyby to był wiersz, to jest kolejnym akapitem.
2: Niedopisanym na przykład, tak. Ale oczekiwanym. Więc jakby to jest gdzieś wdrukowane w naszą konstrukcję kulturową. Prawda? Mhm. Więc przełamywanie tej czwartej ściany i jakby przekraczanie takiej tej sceny, która często jest wykorzystywane oczywiście przez sztukę i z wielkim sukcesem i dodaje znaczenia, wydaje mi się, że często w tym wypadku jest śmiercią dla nośności wyrazu takiego wyobrażenia. To zanim zacząłem w ogóle projektować, takie rzeczy się we mnie kołatały.
1: To była taka wątpliwość, która pojawiła się na samym pewnie początku, znaczy wątpliwość, czy raczej jakby wyobrażenie nie sobie trudności, które trzeba będzie, nie wiem, czy ominąć, czy zmierzyć, rozpracować, czy zmierzyć się z nimi.
2: Zrobienie takich granicznych, gdzieś jakichś takich punktów kontrolnych, żebym wiedział, w jakiej przestrzeni się poruszam i jak chcę się ustosunkować do tych problemów.
1: Mhm. Żeby uniknąć gdzieś umniejszania osobie portretowanej, żeby ta rzeźba wybrzmiała w sposób odpowiedni, też szukam odpowiednich słów, zwłaszcza w przestrzeni patio, bo to też jest tutaj bardzo istotne. Prawda? Tam to też był punkt wyjścia do, wyobrażam sobie, tego projektu, świadomość tej przestrzeni, w której ta rzeźba będzie. Ale ona emanuje takim ciepłem, sympatią, to znaczy to jest taki mój odbiór, zupełnie odbiór laika, powiedziałabym, ale jak patrzę się na tę postać Janusza Olejniczaka, to jest to postać po prostu sympatyczna, mimo że odlana w brązie.
2: Tak, klasyczna, tak.
1: Ale budzi takie dobre uczucia po prostu i pan mówi o tym tak przesiadaniu się, czy przytulaniu się do rzeźby, no ja podejrzewam, że to będzie jednak miejsce, w którym wiele osób się będzie chciało znaleźć, usiąść obok, zamyślić. Na ile musiał pan poznać osobę Janusza Olejniczaka, bo nie spotkaliście się państwo, nie znaliście się panowie bezpośrednio, zatem to było jakieś tropienie różnych, podejrzewam, wspomnień, opowieści, anegdot, żeby tę własną opowieść zbudować.
2: Tak, się uśmiecham, bo ja tu od tej warstwy, od dla mnie najważniejszej strony zaczynam opowieść, a pani od tej strony dla widza najważniejszej, co mnie oczywiście cieszy, nie? No bo to jest...
1: To dobrze, mam nadzieję, że...
2: To jest przewidziane, zamierzone i oczywiste takie, nie? Tylko jak rozmawiamy o rzeźbie, to oczywiście włącza mi się tryb myślenia rzeźbiarza i od struktury, i od tych najgłębszych tych pokładów, które muszą być zaopiekowane, żeby właśnie ta powierzchnia wybrzmiała. Zaczynam, bo dla mnie ta struktura jest najważniejsza, bo jeżeli to nie zadziała, to jesteśmy w sytuacji, gdzie na przykład piękny detal jest w absurdalnym miejscu i on nie działa. Nie? Te rzeczy muszą być, znaczy ja dlatego tak dużo uwagi dla nich poświęcam, właśnie dlatego, że one muszą być przeźroczyste. Jeżeli się ich nie zaopiekuje odpowiednio, no to one przykrywają to, czego są nosnikiem. I wtedy stają się głównym tematem i problemem, a nie na przykład postać, którą się portretuje.
1: Z ogromnym zaciekawieniem słucham pana, ale mam świadomość, że pewnie musimy się spotkać gdzieś po drodze.
2: Tak, tak, nie. Ale to może fajnie, że jakby od dwóch ekstremów zaczynamy sobie do centrum i może się gdzieś spotkamy. Jeżeli chodzi o postać mistrza, to go nigdy nie spotkałem. Spotkałem się z jego rodziną i przyjaciółmi i ta energia była trochę za pośrednictwem przekazana przez rektora uniwersytetu i przez synów i przyjaciół Janu Szaleniczaka, ale też to już później się okazało, jak montowaliśmy tę rzeźbę, że po prostu ludzie spontanicznie podchodzili i mówili, jaki to był wspaniały, ciepły człowiek. Natomiast w procesie budowania rzeźby już projekt przygotowany pod konkretnego człowieka musi się domknąć gdzieś tymi, no, jakimś podobieństwem, gestem i tymi wszystkimi rzeczami, o których rzeźbiarze nie lubią za dużo myśleć, albo na końcu wolą o tym myśleć. No i muszę powiedzieć, że tutaj bardzo dużo mi pomogły wywiady nagrane na YouTubie z Januszem Leńczakiem. Jego sposób mówienia, gestykulacji, takiej bardzo dynamicznej mimiki, taka pewna specyficzna delikatność i ciepło też takie. No te wszystkie rzeczy w oczywisty sposób taki gdzieś starałem się zapchnąć w tym układzie, który budowałem.
1: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Grzegorz Gwiazda prowadzi pracownię mistrzowską na warszawskiej ASP na Wydziale Rzeźby. Pod koniec lutego odsłonięto w Warszawie nową rzeźbę jego autorstwa. To jest pomnik, portret wybitnego pianisty Janusza Olejniczaka. I o kulisach tej pracy rozmawiam z Grzegorzem Gwiazdą.
2: Jeżeli ta rzeźba zachęca do kontaktu, to dobrze. To mnie bardzo cieszy, jak rozumiem, cały wysiłek, zaangażowanie uczelni, przyjaciół i rodziny był nie tylko dlatego, że to był wybitny muzyk był, ale tak jak pani powiedziała, dlatego, że ludzie go kochali naprawdę, nie? I kochali go dlatego, że taki był, jaki był. Nie? I to staram się też pokazać.
1: Ale powiedział pan, że ten gest, gdzieś tam charakterystyczny moment portretowanej osoby, to gdzieś na końcu, że to nie jest jakby w pracy nad rzeźbą, w pracy rzeźbiarza, że tego się za bardzo nie lubi, bo kompozycja, bo harmonia, jakby to jest najważniejsze, tak jak rozumiem.
2: Mhm. Natomiast... Znaczy to są elementy składające się na kompozycję, nie? Gdzieś tak, one muszą się wpisać, tak. ale z tego kierunku. Nie? Zwykle, jeżeli to się robi z drugiej strony, czyli od detalu, od podobieństwa, od gestu do kompozycji, to jakby trudniej opanować ten proces cały. Nie? Mhm. Więc my trochę, tak jak się dzieciom tłumaczy, że zakończenie na początku, a jak się pisze, prawda, jakąś pracę, tak? A zakończenie na początku, a wstęp na końcu, tak? Jak już się wie, jaka jest całość, no to trochę u nas też tak wygląda, nie? Że my musimy panować trochę jak taki demiurg nad całością świata. Mhm. Musimy to mieć ogarnięte i patrzeć na to trochę tak, jakby wszystko dla nas było odsłonięte, żebyśmy mogli wybierać te punkty napięć, bo wtedy ta kompozycja jest skuteczna i wtedy ten detal pełni funkcję kompozycyjną, a nie mami tylko sam dla siebie.
1: Wtedy detal wybrzmiewa, bo jest w odpowiednim miejscu i rzeczywiście może pojawić się w finale. Ale i to również odnosi się do pracy nad taką rzeźbą, która jest portretem. Myślałam o tej rozmowie wcześniej, zastanawiałam się nad tymi czy wątpliwościami, czy emocjami, które towarzyszą takiemu zadaniu rzeźbiarskiemu, żeby sportretować kogoś i to kogoś znanego. Wyobrażam sobie, że to wcale nie jest łatwe.
2: To jest przede wszystkim odpowiedzialność. Mhm. Przynajmniej ja tak to postrzegam, nie? Że to jest w ogóle działalność artystyczną postrzegam jako pewnego ja, dlatego, że sztuka jest na tyle pojemna, że na szczęście mieści w sobie bardzo różne, często bardzo sprzeczne postawy, ale ja postrzegam to jako pewnego rodzaju taka odpowiedzialność, gdzie wizja spotyka się z wrażliwością odbiorcy i tu jest zawsze problem pewnej klarowności tego przekazu, nie? No bo rzeźba, tak jak każde medium, jest formą komunikowania się, realizuje pewne obszary komunikacyjne właśnie, pewnie inne niż język mówiony na przykład, bo nie jest najlepszym medium do zamówienia kawy sobie w kawiarni, ale już do rozważania naszej kondycji w świecie nadaje się zupełnie dobrze. I gdzieś potrzeba znalezienia jakiejś przestrzeni między tym, co indywidualne, co osobiste, a tym, co wspólne. Nie? I tym bardziej to jest jaskrawe w momencie, kiedy mamy do czynienia z takim zadaniem, z jakim mieliśmy do czynienia na patio Uniwersytetu Chopina. Nie? Bo mamy konkretnego człowieka, ważnego dla losów kultury, pianisty.

0: Bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie, już dziś od 16, tylko w TVZ.
0: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Podkowa Leśna, Otwock, Milanówek, Piaseczno. To tylko niektóre z dawnych podwarszawskich letnisk. Niby każdy z nas to słowo słyszał, letnisko, ale czy naprawdę wiemy, czym letniska są? W dzisiejszym odcinku zastanowimy się nad tym, jaką rolę te miejscowości pełniły dla mieszkańców Warszawy w XIX i XX wieku i czym dla nas te letniska są teraz. Ten temat pojawia się w Chili Z nieprzypadkowo. Obiecałam wam, że będziemy wracać do tematów z konferencji naukowej Czym jest miasto, istota i trwanie, którą organizowało Muzeum Warszawy i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Ta konferencja odbyła się w połowie kwietnia tego roku, ale te tematy nadal są aktualne. Letniskami zajęła się Magdalena Niewczas z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Ja tak przeczytam twój temat. Podwarszawskie letniska jako strategia higienicznej odnowy i trwania miasta w pierwszej połowie XX wieku. Na jakich miejscowościach ty się skupiasz, gdzie ludzie wyjeżdżali?
2: Część osób jeździ, korzysta, część osób też mieszka, dlatego że większość letnisk podwarszawskich, które w takiej funkcji istniały w pierwszej połowie XX wieku, dzisiaj po prostu są osadami mieszkalnymi, miastami bądź dzielnicami miast większych, albo kojarzone są jako letniska, na przykład będzie to Otwock, który jest bardzo popularny i znany z wyremontowanego zresztą niedawno sanatorium. Ja skupiałam się głównie na Piasecznie, ponieważ była to moja praca magisterska i jego dzielnicach, które właśnie jako takie letniska funkcjonowały, ale też pozostałych dzielnicach, które otaczały Warszawę tak naprawdę ze wszystkich stron. Głównie był to zachód i południe. To na po prostu całą pierwszą połowę XX wieku, nie tylko na to międzywojnie, kiedy one były bardzo popularne. One przyczyniły się do trwania miasta, bo to było pytanie główne organizatorów konferencji przez też czas kryzysu, na początku kryzysu takiego biologicznego, jakim były epidemie różnych chorób, kiedy to miasto było przeludnione, a potem w obliczu kryzysu, jakim była II wojna światowa.
1: A co sprawiło, że ty w ogóle się zajęłaś naukowo tematem letnisk?
2: Ja sama z takiej miejscowości pochodzę, właśnie z Piaseczna. W Piasecznie się wychowałam i tak naprawdę całe swoje życie, dzieciństwo i całe życie nastoletnie przeszłam nie wiedząc o tym, że było to letnisko. Będąc na studiach już magisterskich, potem w Instytucie Historii Sztuki, zainteresowałam się jednym budynkiem, który okazał się domem kultury międzywojennym, dzisiaj niszczącym, ale wiem, że jest konkurs architektoniczny ogłoszony na to miejsce. I zaczęłam zwracać coraz bardziej uwagę na kolejne takie perełki jednak niszczące w otoczeniu. Zajmowałam się głównie tą architekturą. Okazało się, że tych willi w Piasecznie i okolicach jest bardzo dużo. Zaczęłam zgłębiać temat. Okazało się, że było to międzywojenne letnisko, na które przyjeżdżała tak naprawdę elita warszawska intelektualna, Maria Dąbrowska, Konstanty Ildefons Gałczyński, spędzali tutaj wakacje. No i po prostu uznałam, że jest to temat na tyle ciekawy, a jednak ukryty, i to ukryty też dla mieszkańców tych miejscowości, że postanowiłam go zgłębić w ramach badań.
1: No bo co to w zasadzie znaczy letnisko? Niby każdy z nas wie, ale czy na pewno?
2: Na pewno teraz funkcja letniska jest trochę inna niż była ona pod koniec XIX wieku czy na początku wieku XX. Też zmieniła się na pewno po wojnie. Dzisiaj, no to wiadomo, działkowicze wyjeżdżający sobie gdzieś dalej też poza miasto, żeby zrobić grilla. W międzywojniu i wcześniej miało to też taką funkcję sanitarystyczną, higieniczną, szczególnie w Warszawie, gdzie obowiązywały fortyfikacje zaborców rosyjskich i ta Warszawa była potwornie przeludniona, tam przypadało w pewnym momencie nawet 500 osób na hektar, a obowiązywał zakaz zabudowy w pasie fortyfikacyjnym i ci wszyscy mieszkańcy tak jakby gnieździli się w tej twierdzy Warszawa. Po prostu wybuchały epidemie, czy to gruźlicy przede wszystkim, czy innych chorób, na przykład płucnych, i była taka potrzeba ucieczki poza to miasto na świeże powietrze. Te miejscowości w Nizinie Mazowieckiej, które właśnie funkcjonowały jako letniska, były bardzo doceniane za czy to powietrze suche, wypełnione olejkami eterycznymi z tych sosen okolicznych, czy za piaszczyste gleby i też po prostu tereny zielone. Z tego korzystano i wtedy letniska właśnie taką funkcję higieniczną też miały i budowane tam były liczne sanatoria, jakieś stacje opieki nad dziećmi, uzdrowiska borowinowe dla dzieci. Obrastały po prostu willami, które na początku były wynajmowane na przykład na święta pensjonatami, potem coraz więcej osób spędzało cały okres letni tam, no a podczas wojny posłużyły po prostu jako schronienie dla wysiedlonych warszawiaków.
1: Do podwarszawskich letnisk zabierzemy Was z Magdaleną Niewczas w następnych odcinkach Miasta o świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Czyli wracamy do tematu podwarszawskich letnisk. O tym, jaką rolę podwarszawskie letniska pełniły na przełomie XIX i XX wieku, również w podtrzymaniu tożsamości miasta Warszawy. O tym swój referat podczas minionej już konferencji naukowej Czym jest miasto, istota i trwanie wygłosiła Magdalena Niewczas z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ale ja Magdę do nas zaprosiłam, co by referat wydarzył się więcej niż raz, żeby o tych podwarszawskich letniskach nam opowiedziała. Powiedziałaś dość istotną rzecz o tym, że pochodzisz z Piaseczna i często ta historia tego letniska, być może tego niszczającego budynku, który stoi w miejscowości, była ukryta też dla ciebie jako mieszkanki Piaseczna. Tak jakby to była już historia, o której się zapomniało. O tym się nigdy nie słyszałaś, nawet od rodziny, od dziadków, że to kiedyś było letnisko, że to kiedyś przyjeżdżali ludzie odpoczywać, zdrowieć.
2: Moi dziadkowie mieszkali w Warszawie i rodzice po prostu przeprowadzili się pod Warszawę, co jest świetnym przykładem tego, jak teraz te miejscowości zresztą funkcjonują, więc wydaje mi się, że oni nie byli aż tak wgłębieni w historię tego miejsca, ale też do niedawna nie było takiego miejsca, gdzie można było się z nią zapoznać i niedawno otworzyło się na przykład Muzeum Piaseczna, które bardzo polecam, można tam właśnie przeczytać o też tej funkcji miasta, ale tak naprawdę ten temat, czy to w kontekście Piaseczna, czy innych takich tego typu miejscowości, oczywiście na przykład poza Podkową Leśną, która jest bardzo znana ze swojego układu urbanistycznego albo właśnie Otwockiem, to jest temat mało przebadany. I naukowo, i też mało jest takich miejsc, instytucji kultury w tych miejscach, które by konkretnie z tą funkcją letniskową podkreślały ją i opowiadały o niej.
1: Tutaj, tak jak powiedziałaś, że w Piasecznie wypoczywał czy Konstanty Ildefons Gałczyński, czy Maria Dąbrowska, no to jest idealna okazja do tego, żeby gdzieś tam pociągnąć tą nitkę kulturalną, historyczną i poopowiadać z tej perspektywy o tych osobach, które też tam spędzały czas. Ale my dzisiaj chyba skupiamy się bardziej też na twojej działce, czyli też na architekturze, ale też na tym, na czym skupiała się konferencja naukowa Czym jest miasto, czyli na tej odbudowie, na ruinach, na długim trwaniu pomimo wojen. Powiedz proszę o tym znaczeniu letnisk w tym kontekście właśnie.
2: Właśnie głównym pytaniem konferencji było pytanie o jego istotę trwania i wydaje mi się, że pytając o tą istotę trwania miasta, automatycznie zaczynamy szukać odpowiedzi w jego granicach. Tak jakby czując podświadomie, że odpowiedź znajdziemy gdzieś ukryta, ta jest w jego granicach administracyjnych i dla mnie właśnie jako osoby, która się wychowywała tuż obok, ta odpowiedź nie jest tak oczywista. Tak naprawdę ta istota trwania Warszawy rozlała się poza te granice miasta i lała się przez całą pierwszą połowę wieku tymi korytami wydeptanymi przez letników. Najpierw to było tak właśnie, że pod koniec XIX wieku i potem jeszcze na przykład w 1925, kiedy wydano ustawę o reformie rolnej, i która zmusiła do parcelacji po prostu folwarków podmiejskich, podwarszawskich też, coraz więcej osób nabywało działki właśnie parcelowane pod miastem, na które sobie przyjeżdżało właśnie w lato. To też się nasiliło po wprowadzeniu obowiązkowych urlopów naukowych właśnie na przykład dla pracowników umysłowych, więc duża część tych osób, które przyjeżdżały, to była warstwa inteligencji i to były urlopy, które były miesięczne, jednorazowo udzielane, więc cały miesiąc sobie na takim letnisku siedzieli. Potem na przykład w 1939 roku część tych willi letniskowych, swoją drogą przez wspaniałych architektów budowanych, została przebudowana, zostały dobudowane piętra, rozebrane lub zabudowane werandy, tak żeby móc gościć swoich właścicieli podczas wojny, kiedy oni przenosili się na przykład z Warszawy do podwarszawskich właśnie miejscowości. W tych miejscach działała na przykład konspiracja, tak? I tutaj świetnym przykładem z Piaseczyńskim może być dom Zośki, czyli Tadeusza Zawadzkiego, który tą konspirację prowadził właśnie w domu przy Królowej Jadwigi w Zalesiu Dolnym, która jest teraz dzielnicą Piaseczna, albo Podkowa Leśna, która stała się z kolei centrum akcji pruszkowskiej, czyli wywozu, ewakuacji zbiorów o wartości artystycznej, kulturalnej, głównie literatury, dokumentacji konserwatorskiej z płonącej Warszawy po Powstaniu Warszawskim. Więc to było przetrwanie takie podczas wojny nie tylko fizyczne mieszkańców, ale też można powiedzieć, że właśnie kulturowe, dlatego że te ratowane dzieła były też tam chowane właśnie w tych miejscowościach, które wcześniej jako letniska funkcjonowały, ale też polityczne właśnie, bo to był i taki ruch oporu, ale też też sekcje różne i departamenty delegatury rządu na kraj w willach i pensjonatach letniskowych jeszcze międzywojennych miały swoje siedziby. Na przykład w Podkowie Leśnej takim miejscem, schronieniem dla wielu intelektualistów było stawisko Iwaszkiewiczów właśnie, ale też właśnie no, pensjonaty, które potem posłużyły działaniom rządowym.
1: Do rozmowy z Magdaleną Niewczas o podwarszawskich letniskach na antenie Czyli Z jeszcze wrócimy.
0: Czyli Z. Nastaw się na Chillout.

0: reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak? To Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą,
5: och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
15: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miału szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Po reklamie.

0: Subtilizate. Pogoda.
1: 10 stopni w tej chwili w Warszawie i słonecznie, odczuwalna temperatura jest znacznie wyższa, a w ciągu dnia 22 stopnie w Warszawie pokażą termometry i w Łodzi też, i w Katowicach, i w Krakowie, i we Wrocławiu. 23 w Poznaniu i w Bydgoszczy, 21 w Olsztynie i 20 w Gdańsku.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 7 na zegarze. Dzisiaj 20 dzień maja. Środa. Początek tygodnia za nami, ten lepszy przed nami. Dzisiaj Światowy Dzień Pszczół, Światowy Dzień Metropolii, Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń i Europejski Dzień Morza. I teraz możecie sobie wybrać, które święto wam odpowiada i w które wchodzicie. Dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 8 minut po godzinie 7 słuchacie, czyli Z ze wszystkich świąt, które dzisiaj występują w kalendarzu. Światowy Dzień Pszczół jest moim ulubionym. Pszczoły odpowiadają za zapylanie ponad 75% światowych upraw żywnościowych. Od migdałów po jabłka. Światowy Dzień Pszczoły został ustanowiony przez ONZ w uznaniu krytycznej roli tych niepozornych stworzeń w utrzymaniu różnorodności biologicznej i globalnego łańcucha żywnościowego. Bez natychmiastowych działań ochronnych możemy stanąć w obliczu kryzysu żywnościowego o niespotykanej skali, gdyż wyginięcie zapylaczy to wyrok na nasze ekosystemy i rolnictwo. Wszystkim pszczołom składam dzisiaj najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. Dobrze, że jesteście. Jesteście kochane.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Dzisiaj nie będzie jesieni, tej pięknej wiosny. Będzie bardzo ciepło w całej Polsce i bardzo słonecznie. I myślę, że ta piosenka jest wstępem do tego, co nas czeka dzisiaj i mam nadzieję w ciągu kolejnych dni.

0: słuchacie, czyli Z7.22 na zegarze. Tak sobie pomyślałam, że kiedy bąbelki są na zielonych szkołach, a przecież zielone szkoły są w różnych miejscach i na pewno jest ktoś po drugiej stronie, kto też doświadcza tego nadmiaru czasu, który się nagle pojawia. To jest coś niesamowitego, ile rzeczy można zrobić i z iloma ludźmi się spotkać i jakie zaległości towarzyskie naprawić, sprzecznie naprawić, bo to chodzi o naprawianie, bo jak człowiek tak się ciągle nie wyrabia i nie wyrabia i nie może, to nagle okazuje się, że nie ma dodatkowych zajęć sportowych i nie ma dodatkowej matematyki, ale tak sobie pomyślałam, że tęsknota jest jednak dominującym tu uczuciem i to nie jest tak, że wam opowiadam, a jak ja się cieszę, jak super, po prostu to jest zupełnie nieznane mi uczucie. Mnie jako pszczole robotnicy, ale dobre, miłe i przyjemne.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
0: Bo na przykład wczoraj widziałam się z Wojtkiem Bonowiczem, z którym gadałam o jego nowej książce i pomyślałam też o was. Podpisał kilka egzemplarzy i za chwilę do dostania w Chilli Z.

0: Live Session. Daria ze Śląska.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
8: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z7:42 na zegarze. 13 czerwca w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Parady Równości. Podczas wydarzenia zadebiutuje wyjątkowa platforma przygotowana we współpracy z Madonną. Wybrzmią tam DJ sety oparte na remiksach największych hitów królowej popu oraz wybrane utwory z jej dorobku. Parada Równości odbędzie się już niebawem, będzie to jubileuszowy 25 marsz. Pierwsza Parada Równości miała miejsce w 2001 roku. Tym razem marsz zostanie zorganizowany pod hasłem 25 lat dumy i buntu i co roku elementem wydarzenia są udekorowane kolorowo platformy z muzyką, którą puszczają DJ-e. 13 czerwca w centrum Warszawy fani Madonny mogą usłyszeć jej utwory. Chodzą słuchy, że pojawi się też pierwszy singiel z jej nadchodzącej płyty, który będzie miał premierę dopiero 3 lipca, a płyta ma być kontynuacją jej zamysłu artystycznego. Ja myślę, że to jest dobra okazja, żeby się pojawić, posłuchać dobrej muzyki i spotkać się z przyjaciółmi.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Kronika rozczarowania światem i sobą pisana przez ostatnich 30 lat w Polsce. Tak spektakl Mam coś w głębi nie do przedstawienia Hamlet opisują jego twórcy Remigiusz Brzyk i Paweł Demirski. Premiera sztuki inspirowanej dramatem Szekspira już w sobotę w Starym Teatrze w Krakowie. Hamlet Brzyka i Demirskiego rozgrywa się w industrialnej przestrzeni gdyńskiego portu, zachowując bohaterów i rodzinne relacje zaczerpnięte z tekstu Szekspira. Duet opowiada historię pokolenia, które dojrzewało w latach 90. i osiągało dorosłość w czasie transformacji ustrojowej, jak zapowiedzieli podczas konferencji prasowej poprzedzającej premierę obaj panowie. To jest spektakl o kronice osobistego rajdu przez życie i kronice tych trzech dziesięcioleci. W sztuce wątki osobiste ścierają się z polityczną rzeczywistością, a całość tworzy kronikę 30 lat dorosłego człowieka żyjącego w liberalnej demokracji w Polsce. Spektakl nazywają osobistym, a autorem tekstu jest oczywiście Paweł Demirski, który wraca do Narodowego Starego Teatru po pięcioletniej przerwie. Opowiadamy tę historię z perspektywy dorosłych ludzi, którzy przeżyli całe zawodowe życie, jakoś też budując ten kraj, wpływając z różnych stron. Zrobiła się z tego kronika pokolenia, które w latach 90. poszło w świat wypełniać tak zwane nowe możliwości. Ale jest to też o emocjonalnym stosunku do późnego kapitalizmu i demokracji liberalnej. Jeżeli ktoś będzie w Krakowie w tym czasie, to warto z całą pewnością zobaczyć ten spektakl i długą współpracę obu panów, która, myślę, stworzyła wyjątkowy obraz teatralny.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek
11: Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
16: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super. Kiedy płyniemy?
19: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu.
20: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
21: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Utilizet. Činjenice. Pogoda.
1: Ciepło dzisiaj, słonecznie w całej Polsce. W tej chwili w Warszawie 12 stopni odczuwalna temperatura, to 14-22 w ciągu dnia w Warszawie i słońce w Łodzi, w Katowicach, we Wrocławiu. Popada przelotnie w Krakowie, ale też 22 stopnie, 21 w Lublinie i w Olsztynie, 20 w Trójmieście, 23 stopnie w Poznaniu i w Bydgoszczy.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, minęła ósma, oczywiście, że zapraszam. 20 dzień maja, środa i dzisiaj Światowy Dzień Metrologii. To wydarzenie, które upamiętnia podpisanie konwencji metrycznej. To jest instytucja zajmująca się ustalaniem wzorców i metod pomiarowych. Dzisiaj sobie pomierzymy różne rzeczy też. W poezji będziemy mierzyć. Zapraszam.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Dzisiaj jest także Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Wiadomo, życie bez płynu do naczyń byłoby puste i zupełnie bezsensowne. Europejski Dzień Morza. Życie bez morza byłoby jeszcze bardziej puste niż bez płynu do mycia naczyń. I przede wszystkim dzisiaj, kochane i kochani, Światowy Dzień Pszczół. W związku z tym pozdrawiam wszystkie pszczoły bardzo serdecznie i zapraszam do

0: Właśnie moja serdeczna koleżanka wysłała mi motywacyjną rolkę pewnej coachini, która mówi, że wszyscy rodzimy się gwiazdami i mamy taki potencjał jak osobę, którą podziwiamy. Ja się tak zastanawiam, czy ja się chciałam urodzić kiedyś gwiazdą. Moim zdaniem człowiek nie jest projektem i właściwie też nieprawda, że możemy być kim chcemy. Bo ja na przykład już nigdy nie będę miała nóg, które mają na przykład 1,58 m. Samych nóg, a ciało, ta cała reszta, która jest na górze, to dodatkowe centymetry oczywiście. Taka długonoga Ania Rubik. No nie, no po prostu nawet gdybym chciała, to i tak to jest niewykonalne. Żartujemy tutaj sobie z koleżanką, że może ja wcale nie chcę być gwiazdą, chcę być nikim. I to też jest okej. I to jest super. Powiem wam jedno. Te wszystkie pseudo-coachingowe, tutaj chciałam użyć niecenzuralnego słowa, ale Krajowa Rada Radiofonii Telewizji może mnie ukarać karą grzywny, a ja tego nie chcę. Ja po prostu chcę być sobą i życzę wam tego z całego serca, żebyście w tym pędzie i w tych głupotach, które nas otaczają i tych durnych poradach, które zalewają internet, odnaleźli siebie. Po prostu. Nawet najgorszą wersję siebie. I w ogóle nie zgadzam się ze słowami padłeś, powstań. Bo może ja chcę sobie właśnie poleżeć. Ludzie się zupełnie nie przyznają do tego, że lubią leżeć, bo nic nie robienie nie jest w modzie. A ja na przykład kocham leżeć. Ustaliłam to wczoraj z Wojtkiem Bonowiczem, że leżenie jest zupełnie wyjątkowe. Naprawdę.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchajcie, czyli za 20 minut po godzinie 8. Taka sytuacja. Moja babcia teraz ogląda serial o hokeistach. Tu zrobiłam duży wydech, intensywny. I ja mówię do mojej babci, że tam w ogóle nie ma dialogów. Oni zupełnie ze sobą nie rozmawiają. A moja babcia wciska pauzę na mega klacie z siłowni, popija koniak i mówi do mnie: no po co ci jakieś dialogi? Chcę powiedzieć tylko tak. Tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć. Mieć tyle lat i myśleć sobie, po co ci jakieś dialogi? Przecież żyjemy w czasach z nadmiarem słów, zintensyfikowanych leksemów, które nas otaczają z każdej strony, które się na nas wylewają. To w ogóle jest bez sensu. Bez sensu.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
3: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
2: Są sprawdzone przepisy
3: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
2: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
3: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca. Kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
14: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa, mega paka, tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz, jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
20: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
21: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
22: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
23: Jak mój koci smakosz?

0: ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miał Szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na chill out.
0: To jest Radio Chilli Z.
2: Depression 6W, that's heavier than rain. Darker and cloudy, rain.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Wojciech Bonowicz, ekran. Noc spędziłem w hotelu. Spałem wszystkiego jakieś 3-4 godziny. Mieli kilka sportowych kanałów i dokupiłem film, który już dawno chciałem obejrzeć. Z bloków za oknem szło dużo świątecznego światła i było niemal słychać padający śnieg. Mokry i przytulny. Następnego dnia czekała mnie długa droga. Nie wiem, dlaczego nie umiałem odpocząć. Spałem już w tylu hotelach, a w tym akurat sen długo nie przychodził i wysilałem wzrok, żeby dojrzeć coś na niewielkim ekranie w rogu pokoju. To był wiersz Ekran z książki poetyckiej Bardzo, a książkę popełnił wspaniały Wojciech Bonowicz. A to jest cykl
0: Jeden wiersz w radiu.

0: Słuchacie Cheezet, 8:49 na zegarze, a już teraz do dostania tomik poetycki bardzo Wojtka Bonowicza, poety, publicysty, dziennikarza, który pisze w sposób wyjątkowy. Kiedyś Wojtek powiedział: staram się, aby słowa w moich wierszach odetchnęły. I taki jest ten tomik poezji. On jest o codzienności, o małych momentach, które składają się na nasze życie, ale także o tym, żeby dawać sobie przestrzeń. I autor też nam daje przestrzeń na interpretację, na oddech, na to, żeby w tych wierszach znaleźć siebie. Przyjaciel księdza Tischnera, człowiek, który pisze i poezją, i prozą, zupełnie wspaniale i fenomenalnie. Już teraz ta książka może być wasza.
1: Cheezet. Nastaw się na chill out.
0: Za co lubicie poezję? Bardzo proszę. magdalena.kasperowicz@cheezet.pl. Tomiki poetyckie bardzo Wojtka Bonowicza czekają z autografami. Specjalnie na was.

0: reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
7: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Utilizate. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową i bardzo się cieszę, bo naprawdę poprawia się. Nie ma jesieni, tej wiosny. Przynajmniej dzisiaj 16 stopni w Warszawie, słońce, temperatura odczuwalna 18, a 22 w ciągu dnia. 22 także w Łodzi, w Katowicach, w Krakowie tam może trochę przelotnie popadać. We Wrocławiu 22-23, w Bydgoszczy i w Poznaniu 21, w Olsztynie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 9 na zegarze. Zapraszam, 20 dzień maja, środa, dzień pszczół. Dzisiaj między innymi, ale też dzień metrologii, Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. To jest bardzo ważne święto. Bardzo, bardzo i Europejski Dzień Morza. Zapraszam. Do 10 można sobie wybrać święto i świętować razem z nami.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 8 minut po godzinie 9 słuchacie Chini Z. Już w piątek 22 maja rozpoczyna się 40. edycja festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. To 10 dni pokazów konkursowych i pozakonkursowych spotkań z fantastycznymi gośćmi i gościniami wystaw i imprez towarzyszących. W tym roku nagrodę za całokształt twórczości odbierze Marek Kondrat. Tarnowska Nagroda Filmowa należy do najstarszych festiwali poświęconych polskiej kinematografii i powstała z inicjatywy lokalnego środowiska miłośników kina, a z biegiem lat rozwinęła się w wydarzenie o bardzo ugruntowanej pozycji na mapie krajowych festiwali filmowych. Jej podstawowym założeniem pozostaje prezentacja najnowszych dokonań polskich twórców i twórczyń i tworzenie przestrzeni do spotkań wokół kina, jego twórców, bohaterów i widzów.
1: Chini Z. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie Chili Z. Obiecałam, że będą zaproszenia na warszawskie targi książki i oczywiście są. Możecie dostać unikalne kody i to są zaproszenia na wszystkie wydarzenia, które będą się odbywać. Wszystkie panele, wszystkie debaty, wszystkie spotkania autorskie, ale też wydarzenia współtowarzyszące od 28 do 31 maja w Warszawie na Stadionie Narodowym. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Wyjątkowe wydarzenie dla tych wszystkich, którzy książki kochają, dla tych wszystkich, którzy książki piszą, dla tych wszystkich, którzy książki tłumaczą. Jest to naprawdę wielkie święto książki. Już teraz możecie dostać te kody. Piszcie, dlaczego chcecie się wybrać na PGE Narodowy. magdalena.kasparowicz@chilliz.pl.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.

0: Śląska, nie masz sił, to płacz.
1: Wystawiasz łeb na wiatr.
0: Kili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
12: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik z

0: Słuchajcie, Chili Z, a już teraz polecajka książkowa. Helena Piecuch i Mamuna. Jak to jest być złą matką? Dokąd mogą zaprowadzić kobietę rozpacz i nuda? A co jeśli własne dzieci zaczynają przypominać spełnienie przepowiedni? Do domu na skraju zagórzańskiej wsi wprowadzają się Wioletta i Jerzy, młode małżeństwo z miasta. On herpetolog, bada lokalne gatunki płazów, ona niespełniona artystka, która studia przerwała z powodu ciąży. Chłonie zapachy ziół i wmawia sobie, że słyszy i widzi więcej niż inni. Z czasem staje się chłodna wobec męża, jakby ich wspólne życie było błędem. Narodziny trzech córek nie przynoszą ukojenia. Wioletta była wobec nich okrutna, wycofana, obojętna i surowa. Nie pomagają ani ludowe rytuały, ani miłość męża. Czy to szaleństwo, czy przemiana w leśnego demona, mamunę odbierającą dzieci, gdy dochodzi do tajemniczego zaginięcia, na rodzinę pada cień oskarżenia, granica między zabobonem i rzeczywistością zaczyna się zacierać. Mamuna to jest mroczna książka rozpadu rodziny. Niepokojąca opowieść o macierzyństwie, zaniedbaniu i sile mitu, który wciąż potrafi pochłaniać żywych. Wprowadzając mamuny, Piecuch zawiesza osąd. Nie ocenia, nie wywołuje takich emocji jak artykuły publicystyczne o złych matkach bez instynktu macierzyńskiego. To także twór fantastyczny, ożywiany dzisiaj przez folklor internetowy. Zaprasza do obserwowania, do refleksji, dopisuje kolejne pytania o przyczynę oziębłości, o ludzką zdolność do empatii i warunki jej zaniku. Mamuna Heleny Piecuch, premiera 13 maja. Ja jestem w trakcie, muszę wam powiedzieć, że ciarki na plecach. Są takie książki, trochę mi to przypomina opowiadania Yoko Ogawy, no ale w zupełnie innym stylu, więc jeśli szukacie niezłej książki, która może was przeczołgać, to jest odpowiedź na wasze potrzeby.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: wyrośnie ze mnie kwiat. Bzu. Max Stachasiuk. Ładnie. Też bym chciała, żeby ze mnie jakiś kwiat wyrósł. Może być nawet bez. Lubię bardzo bez i lubię jak pachnie i mam dużo bzu teraz w kuchni, bo narwałam u babci, która ogląda serial o hokeistach. Serial bez dialogów. No bo po co? Dialogi. Pamiętajcie, dialogi są w życiu niepotrzebne. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jest już Bartek Winczewski i za chwilę was przejmie w swoje silne, mocne, wspaniałe dłonie. Dziękuję za dzisiaj. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia jutro punktualnie o 7. Hej, cześć, czołem.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca w Gdyni. Anna Maria Jopek, Stacey Kent, New York Voices z udziałem Urszuli Dudziak, Eliani Elias, Gala Przebojów Szczepanika, a w niej Monika Bożym, Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Krystyna Tańko, Anna Serafińska i Adam Nowak, Agnieszka Wilczyńska, Sonia Bochosiewicz i Iwon Sanchez. Bilety na eventim.pl, e-bilet i bilety na sponsor tytularny Energa z grupy Orlen, Media Patroni, Twój Styl, Jazz Forum, Prestiż, Trójmiasto.pl i Wirtualna Polska. Do zobaczenia w Gdyni.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Dużo słońca, mało chmur, przelotny deszcz jedynie nad morzem, no może także padać lekko na zachodzie, ale to będzie naprawdę bardzo przyjemny dzień. Temperatury w zasadzie wyrównane w całym kraju od 19 do 21 stopni.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: Cieplutko, słoneczko ładnie świeci, kawa dobra, muzyka jeszcze lepsza. To są dobre wibracje środowe. Bartek Winczewski, pięknie się kłaniam i zapraszam. Do 13 jesteśmy razem.
1: Dobre wibracje, czyli Z.

17 minut po 10:00, tu Chili Z. Festiwal filmowy w Cannes powoli wchodzi w swoją decydującą fazę. W sobotę poznamy laureata tegorocznej Złotej Palmy. Kciuki oczywiście najmocniej trzymamy za Pawła Pawlikowskiego i jego ojczyznę, ale z relacji dziennikarzy, krytyków obecnych w Cannes wynika, że doskonałych filmów w konkursie w tym roku jest wiele. Jednym z takich filmów, jednym z najwyżej ocenianych filmów jak na razie jest hiszpański obraz Debeloved w reżyserii Rodrigo Sorogoyena z Javierem Bardemem w roli głównej. Ten pełen napięcia hiszpański dramat rodzinny znalazł się w czołówce najwyżej ocenianych filmów kaneńskiego konkursu, wyprzedził nawet ojczyznę Pawła Pawlikowskiego, tak doskonale przecież ocenioną. Kilka fragmentów pierwszych recenzji filmu Debeloved. Javier Bardem już dawno nie otrzymał tak bezkompromisowej roli. To krytyk magazynu Variety, Peter Bradshaw z Guardiana, pisze z kolei, że Bardem odtwarza najbardziej przerażającą rolę od czasu To nie jest kraj dla starych ludzi. Rolę, za którą, przypomnijmy, otrzymał Oscara. Maciej Satora z Filmwebu pisze o tym filmie z kolei tak. To wartość sentymentalna z hiszpańskim temperamentem, czyli zamiast łagodnie chodzić wokół problemu, wjeżdżają w niego z pełną psychodramową mocą. Czy to Debeloved, hiszpański film z Javierem Bardemem, w sobotę zgarnie tegoroczną Złotą Palmę na festiwalu w Cannes? Zobaczymy. Jedno wiemy na pewno, ten film jeszcze w tym roku pojawi się w polskiej dystrybucji.

ze swojej najnowszej płyty Distracted, to w Chili Z Thundercat, I Wish I Didn't Waste Your Time. Pamiętacie jeszcze, jak 24 lata temu Norah Jones zadebiutowała albumem Come Away With Me? Za kilka minut w Chili Z odświeżę wam pamięć. Sięgniemy po tę przełomową dla artystki płytę. Tymczasem po polsku duchy zbiera się na burzę. No oby nie.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Autopromocja.
2: Na chillaucie w Chili Z.
3: To popołudnie spędzimy niespiesznie. Z porcją, mam nadzieję, zabawnego humoru, z porcją muzycznych reminiscencji w audycji Past Perfect i z gimnastyką umysłową w najfajniejszym konkursie w polskim eterze. Konkursie takim popołudniowym.
2: Na chillaucie. Już dziś od 13:00 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Rafał Turowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z

brakowało Marka Kondrata w kinie, brakowało go również w teatrze. Do kina Marek Kondrat wraca jesienią, to wtedy odbędzie się premiera nowej adaptacji Lalki, w której aktor wystąpił. Również jesienią swoją premierę mieć będzie spektakl Król Maciuś I w reżyserii Tadeusza Kabicza. To nowoczesna adaptacja klasycznej powieści Janusza Korczaka, która pokazana zostanie w Teatrze Telewizji. Marek Kondrat w tym spektaklu wcieli się w doktora. Bardzo się cieszę, że Marek Kondrat wraca na scenę teatralną, że wraca na kinowy ekran. No, może częściej będziemy od tej pory oglądać tego fantastycznego aktora. Big Pig tymczasem, czyli Z, Pony Tail. Za moment również Daniel Godson i wspomnienie ubiegłorocznej edycji festiwalu Zorza.

Daniel Godson pięknie zaśpiewał niedawno w ramach naszej chillizetowej live sesji. Możecie sprawdzić to na YouTubie. 10 minut pozostało do 11. Po 11 u nas m.in. Michael Kiwanuka, Shezil i Zalia z Piotrem Ziołą. Po 11 także kolejne spotkanie z Darią ze Śląska. Płyta Halo, co jest grane, to nasza płyta tygodnia. W towarzystwie Little Sims tymczasem kończymy tę godzinę.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
10: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Po reklamie.

0: Kraszewski. Od Michaela Kiwanuki już za moment rozpoczniemy kolejną godzinę dobrych wibracji w Chili Z. 11 na zegarze. Bartek Linczewski, dzień dobry raz jeszcze. W tej godzinie także kolejne spotkanie z naszą płytą tygodnia.
1: Dobre wibracje w Chili Z.
0: A naszą płytą tygodnia od poniedziałku jest nowy, trzeci album Darii ze Śląska, płyta Halo, co jest grane. Wczoraj fantastyczny koncert w warszawskim klubie Stodoła, jutro zaś Daria na żywo w Chili Z ze swoją live sesją. Będę jeszcze o tym dziś przypominał.

W lipcu ukaże się nowa płyta amerykańskiej wokalistki Baby Rose, But Never Mind. To zapowiedź tego albumu, a jednocześnie jedna z naszych muzycznych premier w tym tygodniu. But Never Mind. 12 minut po 11 na zegarze. To jest godzina, której główną bohaterką już niebawem będzie Daria ze Śląska. Od poniedziałku po 11 właśnie w Chili Z słuchamy jej nowej płyty Halo, co jest grane. Przyznam się, że dawno już żaden polski album nie złapał mnie tak mocno za serce i trzyma, jak właśnie Daria i jej nowe wydawnictwo. Kolejny fragment tej fantastycznej płyty u nas już za kilkanaście minut.

0: tym, którzy nie załapali się na stacjonarną edycję festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, przypominam, informuję, że ruszyła właśnie wersja online festiwalu do 1 czerwca. W domowym zaciszu oglądać możecie najlepsze dokumenty tegorocznego festiwalu. Ponad 100 filmów dostępnych w tej właśnie online'owej ofercie. 20 minut po 11:00, Daria ze Śląska u nas już niebawem, ale po polsku już teraz. Jelsa i Jak Miód.
1: Chciałbym mieć sny, w których biegasz do morza, cyprysy, lawenda i woda. Mienisz się w słońcu.

0: autopromocja. Chilli Z Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
1: Cześć, tutaj Daria ze Śląska. Zapraszam Was na moją live sesję w radiu Chilli Z już w najbliższy czwartek. A ty tańczę, ty
0: tańczę, ty tańczę. Chilli Z Live Session. Daria ze Śląska.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
10: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie 2 sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
16: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na Vision
2: express.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Halo, co jest grane? To blisko 2 lata nieustannego muzycznego kminienia, pięknych, choć czasem trudnych dla mnie przeżyć, ale i ważnych znajomości, które ze mną zostały. To pierwsza płyta nie tylko o moich sercowych i życiowych porażkach, a o ludziach, którym ukradkiem obserwowałam, podziwiałam, a czasem absolutnie nie rozumiałam, choć bardzo chciałam zrozumieć. Tak w książeczce do płyty Halo, co jest grane, naszej płyty tygodnia, pisze Daria ze Śląska, a my oczarowani i zasłuchani tym nowym dziełem Darii. Wczoraj przy wypełnionej po brzegi stodole, w warszawskim klubie Stodoła, Daria po raz pierwszy zagrała te piosenki na żywo, no i wzrósł tylko apetyt na to, aby podziwiać ją właśnie w wydaniu live. Latem okazji do tego nie będzie wprawdzie zbyt wiele, ale jesienią jak najbardziej. Z tego, co wiemy, w poniedziałek ogłoszona zostanie trasa koncertowa promująca album Halo, co jest grane, a już jutro po 18:00 artystka zagra u nas w Chili Z, pojawi się tutaj ze swoimi muzykami i ze swoją live sesją. Nie możemy się doczekać. Ciekawe, czy na żywo wybrzmi także i ta piosenka. Miłość i tak dalej.

panami z duetu Disclosure. Słyszymy się i widzimy latem w lipcu na festiwalu Audio River w Łodzi, a więcej festiwalowych poleceń, festiwalowych ciekawostek, no i przede wszystkim zaproszenia i bilety na festiwale w Chili Z już jutro po południu, jak co czwartek przez cały wiosenno-letni sezon w Chili Z. Festiwalowy rozkład jazdy. Już teraz mogę zdradzić, że jutro po 12 u nas do zdobycia bilety, po pierwsze na odbywające się w Zabrzu już po raz szósty w czerwcu festiwal Carbon oraz bilety na Orange Warsaw Festival, który startuje już za tydzień.

0: Zastanów się na Chill Out. Reklama.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
3: Super! Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka.
5: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Dobre wibracje, czyli zaprasza Bartek Winczewski.
2: Południe się zbliża, kolejna godzina dobrych wibracji w Chili Z przed nami. Rozpoczniemy ją za moment w towarzystwie Sabriny Carpenter. Będą w tej godzinie również Canons, będzie Victor Ray. Zostańcie koniecznie.
1: Dobre wibracje w Chili Z.

Już w piątek w polskich kinach pojawi się film Erupcja. To jest film, który latem 2024 roku powstawał na ulicach Warszawy. No i nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że w głównej roli w tym właśnie filmie wystąpiła Charlie XCX, tak zwane Brad Summer, szalało na całym świecie. Cały świat zasłuchiwał się w charakterystycznej zielonej płycie autorstwa Charlie XCX właśnie. No a ona w tym czasie przebywała w Warszawie, kręcąc film Erupcja. Właśnie jej wizyta w stolicy wywoływała dużo emocji, nic w tym dziwnego. Charlie bowiem pojawiała się w przeróżnych miejscach w Warszawie. Można było zobaczyć ją na stacji metro Racławicka dokładnie. Była pod kolumną Zygmunta, odwiedziła Muzeum Narodowe, przechadzała się po warszawskich restauracjach i klubach. Wszystko to udokumentowała kamera Pita Osa, reżysera filmu Erupcja. No i już w piątek będziemy mogli to wszystko na kinowym ekranie zobaczyć. Obok Charlie XCX w filmie Erupcja w głównej roli również nasza Lena Góra. A skoro Charlie mowa, no to także filmowo ze ścieżki dźwiękowej do wichrowych wzgórz Chains of Love.

poniedziałek w końcu, tak, w końcu poznamy laureatów Fryderyków w kategorii muzyka rozrywkowa. No i tak, jedną z nominowanych w kategorii najlepsza piosenka pop w tym roku jest Natalia Przybysz. To za ten utwór zatytułowany Ramen. Trzymamy za Natalię kciuki. W poniedziałek wieczorem wszystko się wyjaśni. A ja osobiście czekam też na kolejne nowe nagrania Natalii. Może wakacje, a może po wakacjach.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,39.
16: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

Still the same. To Victor Rave, czyli Z 23 minuty przed 13. Dziś środa. Dziś zatem o 20 spotykamy się z Gabi Drzewiecką. Gabinet dźwięku będzie na was czekał.

Sam Fender, nie sam, bo z Eltonem Johnem w duecie. Sir Eltonem Johnem, tak będzie bardziej poprawnie. Talk to you na 14 minut przed 13. Ja za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się jutro o 10 od 13 na antenie, czyli Z. Rafał Turowski.

0: Chili Z. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo eObuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Dzień dobry, witajcie. Środa, 20 maja. Czytam, że 20 maja. No właśnie, czegoś takiego mi brakowało na początek. To jest Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. No i jednocześnie moje źródło podpowiada, że w związku z tym 20 maja w Polsce nie jest dniem wolnym od pracy.
1: Na chillaucie w Chili Z.
2: A pozmywałbym sobie.

10 minut po pierwszej. Chciałem waszą uwagę zwrócić na spektakl, który, no cóż, jest chyba inny niż wszystkie, bo wydaje mi się, że tego tematu polski teatr jeszcze nie dotykał. Erotyczne immunitety, seks i transformacja. Spektakl Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina. Premiera pojutrze na deskach Teatru Jaracza w Olsztynie. A punktem wyjścia dla twórców były pamiętniki Anastazji P. Punktem wyjścia do opisania początków polskiej demokracji. One, jak mówi reżyser, stały się pewnego rodzaju kapitałem kulturowym, ponieważ to była pierwsza seksafera w życiu parlamentarnym w naszym kraju. Interesuje nas, dodaje Wiktor Rubin, spotkanie erotyki i życia politycznego i to, jak pożądanie wpływa na życie i na decyzje posłów. Anastazję P. gra znakomita olsztyńska aktorka Milena Gauer, która w rozmowie z Polską Agencją Prasową wspomina tak. Miałam wtedy 10-11 lat, oglądałam tę historię z wypiekami na twarzy, a rodzice nie za bardzo chcieli mi wyjaśnić, o co chodzi. No może przypomnijmy, że wydanie pamiętnika Anastazji P. było jednym z najbardziej komentowanych i obyczajowo, i politycznie epizodów w początkach III RP. Premiera spektaklu erotyczne immunitety, seks i transformacja już w piątek w Olsztynie.

Byliśmy pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski

którego dnia bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze

0: Co prawda jeszcze nie Past Perfect, ale 18 lat minęło. Lucky, Jason Mraz i Colby Collier z płyty Jasona zatytułowanej We Sing, We Dance, We Steal Things. 22 minuty po pierwszej w Chili Z muzycznie już, za chwilę Nectar Wood, a później dwa słowa o laureacie międzynarodowego Bookera.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Autopromocja.
3: W tym tygodniu w Radio Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Baby Rose, But Never Mind. Nectar Wood, River's End. Daria ze Śląska, Nie masz sił, to płacz.
4: Wystawiasz łeb.
3: Chili Z, naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: A cappuccino też za siódemkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca w Gdyni. Anna Maria Jopek, Stacey Kent, New York Voices z udziałem Urszuli Dudziak, Eliani Elias, Gala Przebojów Szczepanika, a w niej Monika Bożym, Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Krystyna Stańko, Anna Serafińska i Adam Nowak, Agnieszka Wilczyńska, Sonia Bochosiewicz, Iwon Sanchez. Bilety na eventim.pl, e-bilet i bilety na sponsor tytularny Energa z grupy Orlen, Media Patroni, Twój Styl, Jazz Forum, Prestiż, Trójmiasto.pl i Wirtualna Polska. Do zobaczenia w Gdyni.
3: Po reklamie.

Mamy oto rok 1938. Aoyama Hizuko, autorka, przybływa z Nagasaki na Tajwan, który do Tajwan wtedy był japońską kolonią. A przybywa tam po to, żeby stworzyć kulinarny dziennik podróży. Towarzyszy jej tłumaczka Chizuru. No i tak zaczyna się opowieść, która jest odmierzana kolejnymi podróżami, rozmowami między bohaterkami, potrawami.

0: każdy rozdział skupia się na innym daniu. Błyszczący przykład subtelnej, wielowarstwowej i pełnej przepychu narracji. Bardzo sympatyczna, momentami intrygująca, a często też irytująca powieść historyczna połączona z historią o zakazanej miłości. Słuchajcie, po raz pierwszy w historii bardzo prestiżowa nagroda Bookera, międzynarodowego Bookera, trafiła do autorki z Tajwanu. Wczoraj jury uhonorowało jej książkę Taiwan Travelogue tąże nagrodą, a nagrodzona została Yang Shuang Zi. Booker to jest ten międzynarodowy, to jest nagroda podwójna, bo dostają ją zarówno autorzy, jak i tłumacze. Autorką przekładu Taiwan Travelogue jest Lin King, Amerykanka tajwańskiego pochodzenia. No i w tym kontekście takiego dodatkowego znaczenia nabiera pewien zabieg narracyjny autorki, tej, która dostała nagrodę, bo autorek mamy kilka, jak widzimy w tym kontekście. Otóż zaraz na początku książki dowiadujemy się bowiem, że czytamy rzekomo mandaryński przekład japońskich zapisków głównej bohaterki. No i w efekcie fikcyjna tłumaczka dodaje na przykład przepisy do zdań stworzonych przez równie fikcyjną autorkę. A do tego dochodzi kolejna warstwa, no bo swoje przepisy dokłada prawdziwa tłumaczka, czyli Lin King. Yang Shuang Zi, która napisała tę książkę, ma 41 lat. To jest jej pierwsza powieść przetłumaczona na angielski. Autorka pisze też eseje, tworzy mangi, a nawet scenariusze gier wideo. Czekamy przekładu, jak Kania Czczu.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
0: Nie, jednak czekamy na kogo co, na przekład, a nie na przykładu, prawda? Blauka, później Duke Boara.

produkowane przez Kate Ranadę, DJ Got Me w Chili Z w to środowe popołudnie. Gabrysia Drzewiecka dzisiaj w gabinecie dźwięku spotka się z wami po 20, o czym uprzejmie przypominam, Kuba Lachowicz o godzinie 16, a w kolejnej godzinie naszego spotkania cała moc chilloutu niczym nieograniczonego. Między innymi Hozier, Polarize czy Form. Będzie także Past Perfect. Tymczasem przed drugą L. Michael's Affair i Nia Smith.

0: miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
12: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
13: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 10,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Mercy 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
16: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
18: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka.
19: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli-Z.
1: Zastaw się na Chill Out.
0: Na Chill Outcie w Chilli-Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Druga właśnie minęła. Dzień dobry. Past Perfect za mniej więcej pół godziny. Wspomnimy dzisiaj 1990 rok. Rafał Małpa, czyli ZPL, oczywiście jestem do waszej dyspozycji i z ogromną radością anonsuję Olimpię Vitalis, która rozpocznie 15 godzinę dnia.
0: Na Chill Outcie w Chilli-Z.

0: Mam teraz ciekawostkę przyrodniczą. Zaglądamy do Journal of Animal Ecology, a tutaj wyniki badań naukowców z North Dakota State University. Otóż z tych badań wynika, że zwierzęta, które żyją w miastach, są odważniejsze niż ich koledzy mieszkający na wsiach. Niestety również bardziej agresywne. Być może pamiętacie, była bajka Ezopa sprzed ponad 2,5 tysiąca lat o wiejskiej myszy, która wolała bezpieczne, ale skromne życie na wsi, gdy tymczasem mysz miejska, owszem, luksusy, ale jednak miasto pełne niebezpieczeństw. No i ten temat podejmowali między innymi również Mikołaj i Rej. No i cóż, okazało się, że te zwierzęta, bo na razie zwierzęta zostały zbadane, faktycznie różnią się od swoich wiejskich odpowiedników. Połączono dane z wielu dziesięciu istniejących już badań, które dotyczą cech behawioralnych zwierząt. Te badania dotyczyły wielu krajów i ponad 130 różnych gatunków. No i okazało się, że faktycznie mysz miejska jest rzeczywiście bardziej odważna niż mysz wiejska i tak jest w przypadku większości innych zwierząt, chociaż najbardziej widoczne było to u ptaków. Naukowcy odkryli, że niezależnie od miejsca na świecie, urbanizacja zmienia zachowania w spójny i przewidywalny sposób, a najsilniejszym rezultatem tej zmiany jest to, że zwierzęta wydają się być bardziej skłonne do ryzyka. I ten kierunek niestety nie jest dobry. Kierunek, w jakim zmieniają się cechy zwierzęce, ponieważ może zwiększać ryzyko konfliktów między ludźmi a dzikimi zwierzętami. No już nie wspomnę o ułatwieniu przenoszenia się chorób od zwierzęcych. Jeśli zwierzęta będą bardziej skłonne do ryzyka i mniej niechętne obecności człowieka, no to będziemy mieli znacznie częstszy kontakt z dzikimi zwierzętami w niektórych obszarach, co może być szkodliwe zarówno dla nas, jak i dla dzikich zwierząt, podsumowują swoje badania naukowcy. I myślę, że warto o tym pamiętać, kiedy to wcale nie jest takie rzadkie, ani nie jest przypadkowe. Napotkamy gdzieś w Warszawie hasające sobie dziczki.
1: Chillizet. Nastaw się na chilla.

0: Trigger Form, czyli za 21 minut po drugiej. Past Perfect. Dzisiaj wspominamy wiosnę 1990 roku, a była to wiosna zmian i wspaniałej muzyki. O jednym i o drugim już za chwilę w Past Perfect.
1: Autopromocja.
2: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Przestrzeń popularyzacji polskiej i światowej literatury. Arena wydawniczych premier i spotkań z autorami. Od 28 do 31 maja na PGE Narodowym. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie do zdobycia w porannym programie Chili Z. Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od 7 do 10.
3: Zapraszam, Magda Kasperowicz.
2: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Po reklamie.

orłu koronę na naszym godle właśnie wtedy. Zaczęły powstawać pierwsze stacje radiowe i telewizyjne prywatne. No i policzono, że w marcu inflacja rok do roku wyniosła 1360%. To prawie jak Zimbabwe. 1360. Na świecie premiera jednego z filmów, który zmienił oblicze kina popularnego, tak to nazwijmy, czyli Pretty Woman, a telewizja ABC rozpoczyna emisję miasteczka Twin Peaks. Na brytyjskiej liście przebojów bez zmian Killer Adamskiego, Kylie Minogue, Better the Devil You Know, mieliśmy New Kids on the Block, Cover Girl, En Vogue, Hold On na 5, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Times, Vogue, Madonna na 8, czy Won't Talk About It, Beats International. Ale dzisiaj piosenka, która zadebiutowała na miejscu 95, później radziła sobie znacznie lepiej, bo po pierwsze to świetny numer, a po drugie wybitnego artysty. Jeszcze z poprzedniego roku, w 89, Billy Joel nagrał płytę zdecydowanie przebojową, Stormfront, i z tego krążka utwór The Downeaster Alexa.

Alexa na cześć córki Billy Joela. Nie pamiętam, czy wspominałem, że po prostu uwielbiam tego faceta. To było wspomnienie 1990 roku, 89. Jutro mniej więcej o tej samej porze. 22 minuty do trzeciej.

pan Wiktor za niecały miesiąc w Warszawie, później oczywiście na letnich festiwalach, a trasa koncertowa jesienią także rozpocznie się od Warszawy. Za 13 minut trzecia, The National i Surfaces jeszcze przed trzecią.

0: doświadczamy. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech? Kilometry? Wow, zrobiłam dyszkę!
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
5: Rossmann. Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z Tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobcasy.pl.
6: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą Ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Jutro najcieplejszym miastem naszego kraju będzie Warszawa. W stolicy 24 stopnie i piękne słońce. 18 w pochmurnym i deszczowym Gdańsku, a po 20 stopni w Katowicach, gdzie będzie pochmurno i deszczowo, i w Krakowie, gdzie będzie pochmurno, ale bez deszczu. Ładna pogoda w pasie od Olsztyna przez Warszawę po Kielce i Rzeszów. Pogodnie także w Białymstoku, a poza tym sporo jutro chmur, ale bardzo ciepło.
0: Na chillaucie w Chili Z zaprasza Rafał Turowski.
1: Swoją drogą ciekawe, że tak się pogoda dostosowuje do tych chłodnych ogrodników i do tej zimnej Zośki. I właściwie prawie co roku jest, no właśnie w te 4 dni jakoś zimno, a potem się robi już prawdziwe lato. No cud natury. Tame Impala na dobry początek.
0: Na chillaucie w Chili Z.
1: 16 godziny dnia, w tej godzinie naszego spotkania, także konkurs taki popołudniowy, który już teraz anonsuję. Minuta po trzeciej.

0: 10 po trzeciej, w pogoni za kulturą przenosimy się teraz do Krakowa i aż nóżka sama zaczyna tupać na myśl tylko o wiedeńskiej krwi. Tę operetkę Johanna Straussa w reżyserii Giorgio Maddi Opera Krakowska pokaże jako ostatnią premierę sezonu i wiedeńska krew również zainauguruje 27-letni festiwal tejże krakowskiej opery. Maddia, włoski choreograf, reżyser sceniczny, realizuje opery, balety, operetki, musicale, znany już krakowskim widzom ze strony jak najlepszej, ponieważ jego Aida zrealizowana w tejże operze krakowskiej zachwyciła melomanów nie tylko pod Wawelem. Operetka miała premierę w 1899 roku, często tak bywa, zdarzyło się i tym razem. Po kilku afiszach spadła z hukiem z przedstawienia, ale po kilku latach trzeba było zapełnić lukę w repertuarze, no i trafiła znów na deski, tym razem oczarowała publiczność i trafiła do kanonu. Jest czwartą obok Zemsty Nietoperza, Barona Cygańskiego i Nocy w Wenecji operetką Straussa, która jest bez przerwy grana w światowym repertuarze. No i właśnie Wiedeńska Krew otworzy 27. edycję letniego Festiwalu Opery Krakowskiej od 22 maja, czyli od pojutrza, do 16 sierpnia. Koncerty i spektakle operowe zarówno w Operze Krakowskiej, jak i w plenerze Ogrodu Botanicznego, ale także na dziedzińcu Wawelu. W ramach festiwalu swoje sztandarowe tytuły z ostatnich sezonów opera zaprezentuje także na pokazach wyjazdowych w Krynicy czy w Busku, ale również w bułgarskim Plovdiv. Premiera Wiedeńskiej Krwi. Przypomnę, reżyseruje Giorgio Maddi już 22 maja na afiszu Opery Krakowskiej.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: 24 lata minęły The Scientist, Coldplay w to środowe popołudnie. Mamy 21 minut po godzinie 3. Konkurs taki popołudniowy pojawi się na antenie już za moment.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Po reklamie.

Męskości. Sztuka męskości, czyli jak nie być. No i nie powiem wam, kim jak nie być, bo tutaj jest gwiazdka w środku. Jak zawsze dokładamy płytę od Chili Z, no i smyczkę. I taki piękny zestaw czeka na nową właścicielkę i nowego właściciela. 321-321-500 to jest numer telefonu, który nie ulega zmianie. Chcąc wziąć udział w konkursie, dzwonimy pod ten numer. Są trzy kategorie. Ich nazwy czytam, wybieramy tylko jedną i czytam ukryte w tej kategorii pytanie. Często jest tak, że nazwa kategorii ma się wprost do tematu pytania, ale nie zawsze. I na tym też polega trudność tego konkursu. Czytam pytanie, trzy odpowiedzi wskazujemy poprawną. Jeśli pojawi się kłopot i jest przestrzeń na to, żebyśmy jakoś sobie pomogli, bo wszyscy lubimy wygrywać, my tutaj też lubimy, jak słuchacze wygrywają, no to sygnalizujemy i próbujemy coś w tej sprawie zrobić. 321-321-500. Zapraszam.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Artystka jechała, podobnie jak jedzie nasz słuchacz Hubert. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, witam.
1: Mam nadzieję, że droga szeroka, Hubercie, i
2: o,
1: witam.
2: Strasznie wyboista właśnie.
1: A dopiero jak się konkurs zacznie, to dopiero będą wyboje. Nie, żartuję oczywiście. Konkurs jest bardzo fajny. Dobra. Sztuka męskości. Rozmowy Agi Kozak i Pawła Goźlińskiego z różnymi mężczyznami o sensie, no właśnie, męskości. Mam też dla miłej damy twojego serca książkę Janet McCurdy. Mogłabym być jego córką. Oczywiście nie zabraniamy przeczytania również mężczyznom. Płyta i smyczka. Dobra, Hubercie. Co my tutaj mamy? Mamy trzy pytania zawarte w trzech kategoriach. Kategorie, które przygotowałem do dzisiaj są dla ciebie są następujące. Kategoria kumple, kategoria brytyjska i kategoria Eurowizja. Wybierasz jedną z nich, czytam pytanie, trzy odpowiedzi, wskazujesz poprawną i to cała filozofia.
2: Może z Eurowizji nie jestem za mocny, to może brytyjska spróbujemy.

0: Dobrze. To takie pytanie trochę wiedzowe, trochę może na intuicję, a może na eliminację, tak nie wiem. Mianowicie zapytam cię, Hubercie, ile lotnisk pasażerskich obsługuje aglomerację Londynu? Otóż tych lotnisk jest A, 11, czy też B, 3, a może C, 6.
1: Aglomerację Londynu, tak?
0: Aglomerację Londynu, tak.
1: Przyznam szczerze, sam znam 3, które są w okolicy Londynu.
0: A pytanie, ile ich jest?
1: Może
0: podpowiem ci, że w samym Londynie, na terenie samego miasta, są dwa.
1: Są dwa.
0: Tak,
1: ja myślę, że jednak odpowiedź 6 będzie właściwa.
2: Konkurs taki popołudniowy.
0: Heathrow, Stansted, Luton, London City, to właśnie w centrum, London Gatwick i takie najmniej znane, ale też wykorzystywane głównie przez tanie linie lotnicze, jest to lotnisko Southend. Jest ich faktycznie 6.
1: Trafiłem. Trochę na logikę, trochę na intuicję.
0: Sposób dojścia do poprawnej odpowiedzi nas nie interesuje. Jako redakcji grunt, że ona jest poprawna i to jest super. Okay.
1: Super.
0: Hubercie, to przygotowuję paczuszkę i życzę szerokiej drogi. Gratuluję.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Dzięki, pozdrawiam, cześć.
1: Pozdrawiam.

Do czwartej zostało 11 minut, Everything But The Girl i Lucent jeszcze przed 16. A tego popołudnia nastawiać was na chillout będzie jak zwykle zresztą Kuba Lachowicz. Dziękuję za dziś, Rafał Turowski. Słyszymy się jutro, także o pierwszej.

0: reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Yeah! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
5: Po reklamie.

0: Cheesehead. Pogoda.
1: Jutro spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, głównie po południu, w centrum i na wschodzie kraju. Tutaj też może zagrzmieć, ale poza tym na ogół słonecznie. Termometry pokażą od 17-19 stopni na Pomorzu i w górach, 21 będzie na zachodzie i w centrum, do nawet 24 jutro, tylu spodziewamy się na wschodzie. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to nocą spodziewamy się przelotnych opadów deszczu w Wielkopolsce i na zachodzie. Tutaj też mogą pojawić się mgły.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie. W międzyczasie w Cheesehead zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, 16:02, Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na wspólne popołudnie w Cheesehead. Dotarłem ledwo przez zakorkowaną Warszawę. Kto w korkach, to spokojnie, uspokoję was muzyką. Nastawmy się razem na chillout.
0: W międzyczasie w Cheesehead.

i Natalia Avalon w GZ, Summer Wine to ich wersja tego wielkiego przeboju sprzed kilkudziesięciu lat. 12 minut po 16. Pamiętacie w październiku, kiedy włamywacze dostali się do Luwru od strony ulicy, korzystając z podnośnika? I w ciągu zaledwie 7 minut zdołali wtedy wejść do tego muzeum, przeciąć gabloty piłą tarczową, zebrać biżuterię i uciec na motocyklach. Oczywiście pamiętamy, sprawa, która wywołała narodowy skandal, pogrążyła Louvre w poważnym kryzysie i ujawniła poważne luki w systemach bezpieczeństwa tego muzeum. I teraz ta historia tego spektakularnego włamania do Louvru trafi na duży ekran. Zaledwie 7 miesięcy po tym wydarzeniu nad Sekwaną trwają już prace nad filmem o kradzieży stulecia, bo tak się nazywa to wydarzenie. Na razie nie znamy ani tytułu filmu, ani daty premiery, ale już wiadomo, że za kamerą stanie Romain Gavre. Francuski reżyser, który specjalizuje się w kinie akcji i widowiskowych produkcjach, a scenariusz ma się opierać na książce francuskich dziennikarzy, która ma się ukazać już wkrótce. Wiemy, że produkcja rozpoczyna się w momencie, gdy nadal prowadzone jest śledztwo, no bo wszystko fajnie, znaleziono sprawców, zostali już zatrzymani kilka miesięcy temu, ale wciąż nie wiemy, na czyje zlecenie działali, ani co stało się ze skradzioną biżuterią, a szanse na jej odzyskanie wydają się gdzieś być coraz mniejszą. Czyli jednym słowem będzie film, ale zakończenia nie będzie, bo sami go nie znamy, życie go jeszcze nie napisało. Adam Port i Move, czyli teraz 14 minut po 16.

0: Czyli za 23 minuty po 16. 20 dzień maja dzisiaj mamy, a to oznacza, że obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Jednak skupiając się wyłącznie na jednym dobrze nam znanym gatunku, często nieświadomie szkodzimy tym owadom, które najbardziej potrzebują naszej pomocy. Otóż jest ponad 470 gatunków pszczół i ta liczba kryje w sobie jedną pszczołę miodową albo miodną, tak zwaną hodowlaną, około 30 gatunków dzikich trzmieli i ponad 440 gatunków dzikich pszczół samotnic. I wszystkie one należą do jednej rodziny, podczas gdy pszczoła miodna jest gatunkiem hodowlanym i z punktu widzenia ekologii, no tak przypomina raczej zwierzę gospodarskie, to te dzikie zapylacze muszą sobie radzić same i to one wykonują gigantyczną pracę dla utrzymania bioróżnorodności. Sytuacja jest dramatyczna, bo ponad 220 gatunków naszych rodzimych pszczół samotnic znajduje się już teraz na czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem. Albert Einstein powiedział kiedyś, że gdyby nie było pszczół, to ludzkość przeżyłaby 4 lata. No ciężko by było przetrwać bez tych owadów, bo w świecie, w którym nagle zniknęłyby wszystkie pszczoły, to razem z nimi wkrótce zginęłoby 84% wszystkich gatunków roślin uprawianych w Europie. Więc doceniajmy nasze małe pomocnice, pszczółki, jak najbardziej. 25 minut po 16, Rosie Love i Glass Animals, to za chwilę w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out. Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Autopromocja. Zza kulis w Chili Z.
3: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
2: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
4: Autopromocja.
2: Reklama.

0: we w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: A potem w Carrefourze?
10: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca w Gdyni. Anna Maria Jopek, Stacey Kent, New York Voices z udziałem Urszuli Dudziak, Eliani Elias, Gala Przebojów Szczepanika, a w niej Monika Bożym, Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Krystyna Stańko, Anna Serafińska i Adam Nowak, Agnieszka Wilczyńska, Sonia Bochosiewicz i Won Sanchez. Bilety na eventim.pl, e-bilet i bilety na sponsor tytularny Energa z grupy Orlen Media. Patroni Twój Styl Jazz Forum Prestiż w Trójmiasto.pl i Wirtualna Polska. Do zobaczenia w Gdyni.
18: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
19: Po reklamie.

Us Animals Heat Waves w Chili Z. To już będzie niedługo znowu aktualne, że czasami myślę o tobie w czerwcu. No to tak, to zaraz, naprawdę. Glass Animals za nami, 23 minuty przed 17. Mimo że generacja Z jako pokolenie wychowane na internecie ma łatkę pragnących sławy, popularności, to badania pokazują, że bardziej ponoć zależy im na sukcesie i na stabilności. Bo zapytani, jakiego celebrytę albo osobę publiczną chcieliby naśladować, to osoby poniżej 30 roku życia najczęściej wybierały, uwaga, Zendaya. Postawiło na nią aż 13% ankietowanych. Jest jedyną osobą, która uzyskała taki dwucyfrowy wynik. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego akurat Zendaya? Otóż ponoć zaskakuje

Mówiąco dobrze radzi sobie ona z rozdzielaniem życia prywatnego od prezencji medialnej. Może wzięła, może nie wzięła sekretnego ślubu z Tomem Hollandem. Może chce się dystansować i izolować od swoich fanów. To nie, to nie mamy takiego wrażenia, wręcz przeciwnie, bo jej prezentacja jest ciepła i autentyczna, a przy tym nie mówi nam zbyt wiele. I to właśnie taka wysoka ekspozycja na internet od młodego wieku sprawia, że młoda generacja wcale nie pragnie tej sławy, mimo tego stereotypu, o którym mówiłem, że szukamy uwagi, potwierdzenia ze strony algorytmu. To tak naprawdę generacja Z jest zmęczona presją na pokazywanie i dokumentowanie wszystkiego w internecie. I ponoć skończyły się już czasy, panie i panowie, w których ludzie masowo zgłaszali się do programów typu reality show w poszukiwaniu sławy. To dlatego, że fascynacja taką ekspozycją, popularnością, która była wszechobecna w latach 2000, nie ma już dzisiaj ponoć przełożenia. Bo twarzy na ekranach przewija się tyle, że pojawienie się na nich już nie stanowi żadnego wyróżnienia. I to jest paradoks, myślę, naszych czasów, że pokolenie, które dorastało tak naprawdę na oczach świata, mając cały świat w kieszeni, w telefonie, to najbardziej jednak pragnie prywatności. I chodzi o świadomość, że ekspozycja jest walutą, a nie wartością. I generacja Z nie chce płacić za sławę. To dobrze, to bardzo, myślę, budujący wniosek. Odprowadź Mela Koteluk, zaśpiewa teraz w Chili Z. Szczęśliwa mama. Czekamy na nową muzykę, jak już będzie można i będzie czas i przestrzeń, wiadomo.

Pokaż mi miłość. Ładny to apel. 10 minut i będzie 17 w środę. To teraz zajrzymy do Stanów Zjednoczonych. Cesarzowa, czyli Cher. I oczywiście nasuwa się pewne słowo, tytuł filmu, z którego pochodzi piosenka, którą za chwilę zagram. Cesarzowa, która jeszcze nagra płytę, zobaczycie, jeszcze będzie przebój, może nie na miarę Belief, ale no, coś jeszcze się wydarzy, a zagram wam za chwilę Szup Szup Song. Oczywiście uznałem, że jest to oczywiste i nie powiedziałem, z którego filmu. Chodzi oczywiście o Syreny. Cher dzisiaj nieprzypadkowo, ponieważ kończy cesarzowa 80 lat. Kiedy odchodziła od swojego męża, powiedział: jeśli odejdziesz, Ameryka cię znienawidzi, nie będziesz miała pracy. O nim nikt nie pamięta, o Cher pamiętamy wszyscy. Cher, która trwa 7. dekadę, na koncie ma ponad 100 milionów sprzedanych solowych płyt, prawie wszystkie możliwe w showbiznesie nagrody, bo od Oscara i nagrody dla najlepszej aktorki festiwalu w Cannes, Złoty Glob, Emmy, Grammy, zaproszenie do Rock and Roll Hall of Fame, jest ikoną mody, ikoną gejów. Cher po prostu. Pojawiła się zanim pojawiła się Madonna i na długo przed narodzinami kolejnych R, Taylor Swift i innych, to Cher już po prostu była i już definiowała świat muzyki. Trudne życie, bo gdy Sony podniósł na Cher rękę, ona zagroziła odejściem, bo była bita w dzieciństwie. On stwierdził, że będzie ją bił, znęcał się nad nią psychicznie. Zabronił jej nawet używania perfum, zabronił spotykania się z przyjaciółmi, zabronił jej chodzenia na zajęcia aktorskie czy lekcji tenisa. Kontrolował jej kalendarz, a ona miała po prostu pracować i zarabiać, a on zabierał całe pieniądze, których mało nie było. Uwolnienie się od niego było skomplikowane, bo miał kontrakt, na podstawie którego mógł zabrać 90% jej przychodów. Oficjalny rozwód nastąpił. Dzisiaj ma 80 lat cesarzowa. Jej matka zmarła w wieku 96 lat. Ciotki miały 101 i 104, więc sama Cher śmieje się i liczy, że będzie mogła jeszcze długo pracować. I kiedyś Barbara Streisand zapytała ją, dlaczego ona wciąż pracuje. Na co Cher odpowiedziała: bo pewnego dnia nie będę już w stanie, więc tak długo jak mogę pracować, będę pracować.

0: Reklama.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: A co ja tutaj widzę? Widzę postępujące od zachodu chmury, które będą szły w centrum, do centrum kraju i z tych chmur może delikatnie, przelotnie nocą popadać. Do tego, jeżeli będziecie podróżować, to uważajcie na wschodzie, na północy i w centrum na silne mgły. Tak silnych w życiu nie widziałem, a już trochę widziałem tych mgieł. Jeżeli chodzi o czwartek, ten po południu burzowy, szczególnie na Mazowszu, w Małopolsce i na Śląsku, ale za to będzie ciepło.

0: się w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Nie no, tak nakręciłem z tymi mgłami. Aż tak silne to nie będą. Widziałem silniejsze, ale uważajcie na siebie i dojedźcie bezpiecznie. 2 minuty po 17 w tej chwili na moim. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Zaczynamy ją od Olivii Dean.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: A później m.in. Harry Styles, Fish, Daria ze Śląska. Tak wam gramy w środowe popołudnie.

Len, Daria ze Śląska i Fish, czyli Z z najnowszej płyty Darii ze Śląska. Ale wczoraj się działo, proszę Państwa, w Stodole w Warszawie. Daria ze Śląska zagrała premierowy koncert i powiem Wam, że na żywo to brzmi świetnie. Ale przekonacie się o tym i Wy jutro, ponieważ jutro Daria ze Śląska wystąpi w ramach Chili Z Live Session, to punktualnie o 18:00, oczywiście na żywo i oczywiście w Chili Z. Będziecie mogli wszystko usłyszeć, więc już teraz Was zapraszam. Jutro live sesja z Darią ze Śląska. To teraz będzie coś o naszym guilty pleasure trochę. Otóż od dzisiaj w Netflixie dostępny jest finałowy odcinek pierwszej polskiej edycji programu Love is Blind, czyli programu, który stał się globalnym fenomenem, bo w 2025 roku to właśnie ta produkcja była najpopularniejszym programem reality dostępnym w streamingu, a widzowie na całym świecie dyskutują o każdym kolejnym odcinku. W skrócie działa to tak. Oni i one, bo program ma wersję na razie tylko damsko-męską, wprowadzają się do odseparowanych od siebie części jednego domu i państwo spotykają się na randki, tylko takie randki w ciemno, mogą ze sobą rozmawiać, ale nie mogą się zobaczyć. I ma to im pozwolić zakochać się w sobie w sposób taki niezmęcony czynnikami różnymi, takimi jak wygląd, rasa, klasa społeczna. I jeżeli miłość jest odwzajemniona, to para się zaręcza i dopiero wtedy spotyka się twarzą w twarz. I teraz jest zdanie wypowiedziane przez wzruszoną uczestniczkę Love is Blind, która idealnie podsumowuje założenie tego programu. Bardzo idealistyczne, ale też idiotyczne. Zakochałam się nie w jego wyglądzie, a w prawdziwym nim. No tak. Love is Blind pokazuje nie tylko, jak Polacy uczą się mówić o emocjach, ale to, jak powierzchowna bywa ta umiejętność. Bo tak naprawdę dużo łatwiej powtarzać, że w związku kluczowa jest komunikacja, niż faktycznie się komunikować. Jeżeli rozrywkowy program Netflixa sprawi, że Polki i Polacy zaczną aspirować do komunikacji swoich emocji, rozmawiania o swoich potrzebach i pracowania nad swoimi trudnymi doświadczeniami z przeszłości, no to może coś będzie z tego dobrego. Natomiast ktoś, też uczestnik, powiedział, że przyszedł do programu po gotowy produkt, kogoś, kto ma rzeczy przepracowane. A że Love is Blind nie jest ani eksperymentem, ani obrazem prawdziwej Polski, to miewa przybłyski autentyczności, tyle że mówię, oglądamy to raczej jako guilty pleasure niż jako nadzieja, że coś takiego istnieje, myślę. Bardzo idealistyczny program. Gramy dalej. Nectar Woods, Lights Off w Chili Z. Kwadrans po 17:00.

0: Sendur i Inna Nightcherem zaśpiewali o pierwszych 7 pozytywnych sekundach w życiu każdego człowieka, które właśnie się urodziło, dziecka, nie wiedząc jeszcze o problemach i o przemocy na naszym świecie. I szkoda, że trwa to tylko 7 sekund i o tym właśnie ten piękny numer. Można było wychwycić tutaj 3 języki, francuski, angielski i zachodnioafrykański język Wolof, który jest używany głównie w Senegalu, Gambii i Mauretanii, bo to właśnie Youssou N'Dour, Senegalczyk, wprowadził coś takiego. Bardzo przejmujący numer, jeden z piękniejszych, płynących radiowych utworów. No dobra, ja wiem, że to 90, ale jakbym usłyszał dzisiaj po raz pierwszy, to pewnie bym uwierzył, że to nowe. Piękne to było wspomnienie. 25 minut po 17 mamy. Czy sytuacje na mieście są już znośne? Czy na przykład Warszawa się rozkorkowała, drodzy kierowcy? Jeżeli nie, to ściskam was w tych samochodach, damy radę. Gabriels, Roosevelt, to za chwilę specjalnie dla was w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Miejsce, w którym nadrobisz wszystkie muzyczne zaległości. Gabinet dźwięku w Chili Z.
3: Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam na Gabinet Dźwięku. W każdą środę po godzinie 20 usłyszycie moją autorską selekcję nowości i nie tylko. Pojawią się również goście ze świata muzyki.
2: Gabinet Dźwięku. W każdą środę o 20. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

Ordinary Love. Roosevelt, czyli Z. 20 minut dzieli nas do 18. Jeszcze nieco ponad miesiąc dzieli nas do inauguracji sezonu koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Sezon to wyjątkowy będzie, bo przypada w rok wyjątkowego jubileuszu, stulecia odsłonięcia monumentu Fryderyka Chopina, które miało miejsce 14 listopada 1926 roku. Wiemy, że koncert inauguracyjny pod pomnikiem Chopina odbędzie się 5 lipca, punktualnie w południe, i wykona go Piotr Aleksewicz, czyli laureat piątej nagrody, Nagrody Publiczności oraz szeregu nagród pozaregulaminowych na konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. I to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich pianistów swojej generacji. Tego samego dnia o godzinie 16 wystąpi Jakub Kuszlik. Zmiana terminu rozpoczęcia koncertów chopinowskich w tym roku wiąże się z obecnie prowadzonymi pracami w historycznym otoczeniu pomnika, bo zarówno niecka, jak i cokół pomnika wraz z tarasami i schodami oraz wybrane elementy zieleni przechodzą zaplanowane prace i teraz będzie pięknie. Ale oczekiwania na inaugurację koncertów umilają warszawiakom i turystom nagrania z muzyką Fryderyka Chopina, które wybrzmiewają w Łazienkach od połowy maja do końca czerwca. I muzyki Chopina można posłuchać tam w każdą niedzielę o 12 w okolicach Pałacu na Wyspie i tam wszystko ładnie słychać, tyle że jest to nagranie z taśmy tak zwanej na żywo. Musimy sobie poczekać, 5 lipca inauguracja koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie właśnie. Sadza teraz w Chili Z. Sadza się osadza. 19 minut i będzie 18. Monika Brodka śpiewa teraz.

Letters Goes the Light, Rosie Love, czyli Z. 10 minut przed 18. To teraz zajrzymy w przeszłość. Charlie, to był pierwszy singiel z płyty Ani Dąbrowskiej oczywiście. To znaczy pierwszy singiel z pierwszej płyty Ani, to był jej debiut w 2004 roku dokładnie. Charlie to tak naprawdę piosenka nie Ani, tylko jest to piosenka angielska, wykonywana przez zespół A Camp. I to jest opowieść o nieszczęśliwej miłości. Pamiętamy Ania Dąbrowska wcielająca się w rolę kobiety, która rozpacza nad stratą swojego ukochanego. I wyobraźcie sobie, że ona spędziła z tym chłopakiem, z tym Charlie'm, jedną noc zaledwie. A ten ją w tę noc okradł, zniknął, minął rok, a Ania dalej rozpacza. No, nie chcę wchodzić w temat tak głęboko, ale nawet nie chcę myśleć, co on w sobie takiego miał, że tak namieszał jej w głowie przez jedną noc, ale sytuacja taka bardzo niezdrowa, myślę. Dzisiaj jednak zagram wam oryginał, zespół A Camp, Charlie w oryginale. Zwróćcie uwagę, jakie to było ładne.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy. Bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Lunch? Wiadomo. Koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: No tak, no nie ma Magdy Bauer, przepraszam Państwa. 18 minęła, w środę. Jakub Lachowicz to ja, dzień dobry. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Yoshi Flower, Michael Kiwanuka, Tom Misz. Bardzo ładny zestaw żeśmy zmontowali, więc polecam zostać i nastawić się z nami na chillout.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Z dobrych wiadomości środę mamy. Niektórzy mówią, że dzień przyjemności. Gabi Drzewiecka o 20 w tym radiu.

i szeptów i podwalinę pod muzykę ambient popową tak właśnie powstawały. Enigma w Chili Z. Jezu, pamiętacie co się działo, kiedy ukazał się teledysk? Tam francuska modelka wcieliła się w rolę demona, który kusił śpiącego mnicha. I to wywołało ogromne kontrowersje wtedy. Natomiast tytuł tego utworu to nie jest Sadness, tylko Sadness. I tak naprawdę to jest nawiązanie do postaci Markiza de Sade, który miał bardzo takie kontrowersyjne, zmysłowe pragnienia i w ten sposób Enigma chciał to zakwestionować. Swoją drogą ja zawsze się dziwiłem, jak Michael Cretu, czyli twórca Enigmy, dogaduje się ze swoją żoną Sandrą, która tworzyła zupełnie inną muzykę, ale to pozostawię może. Polska jako jedyna w Europie nie ma Muzeum Historii Naturalnej, ale będzie takowe miała, bo jest plan otwarcia Muzeum Historii Naturalnej właśnie w Warszawie. Polska Akademia Nauk rozpoczęła pracę nad koncepcją budowy tego muzeum, tyle że oczom odwiedzających mają ukazać się eksponaty, które dotychczas pozostawały dostępne tylko dla małej grupy. Czyli będą bursztyny sprzed milionów lat, będą szkielety, meteoryty, zbiory paleontologiczne dokumentujące setki lat życia na Ziemi. I te zbiory nie będą leżały już w podziemiach, tylko będą eksponowane. I to jest ogromny sukces tego przedsięwzięcia, bo w zbiorach Polskiej Akademii Nauk znajduje się ponad 9 milionów artefaktów przyrodniczych. I Muzeum Historii Naturalnej ma nie przypominać muzeum w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ma być ultra nowoczesne i mają być tam sale multimedialne, widowiskowe rekonstrukcje, interaktywne ekspozycje, a że nie mieliśmy takiego muzeum i byliśmy jedynym dużym państwem europejskim, które nie mogło się pochwalić tego typu placówką, to powstanie muzeum, które odpowie na zapotrzebowanie społeczne, a że Polacy odwiedzają muzea 44 miliony razy rocznie, to myślę, będzie to strzał w dziesiątkę. Na razie nie podano jeszcze ani dokładnej lokalizacji, ani daty rozpoczęcia budowy, ale doczekamy się i będzie to coś. 9 milionów artefaktów czeka i to już zdecydowanie za długo. Bezpieczny lot. Karaś Rogucki, Julia Wieniawa, teraz w Chili Z, kwadrans po 18:00.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki.

0: O, i teraz wpadłem na taki pomysł, żebyście zadzwonili do bliskiej wam osoby i zapytali, tak jak Passenger w tej piosence, czyli How you doing, darling, co u ciebie, kochanie? Zdradzę wam z takiej, powiedzmy, kuchni radiowej, że jego największy przebój, Let Her Go, ma w oryginale taką przerwę, która sprawia, że DJ prowadzący program, realizujący go, jest też w stanie przedzawałowym, bo wydaje mu się, że właśnie na antenie zapadła cisza. Tutaj Sword from the Stone, to za nami, a przed nami Jungle, Joshua Radin i Florentyna z maszyną. You've got the love, wam przypomnę, w Chili Z, więc polecam zostać.
1: Chili Z, nastaw się na Chill Out.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
4: Okay, don't be smart.
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12.
4: Yeah!
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
8: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Po reklamie.

Hands in the air, Florentyna, jej maszyna, Florence and the Machine, You've Got the Love. W ich wersji tym razem to za nami w Chili Z, 18 minut przed 19. Środę mamy, a już w piątek odbędzie się premierowy koncert Pauli Romy, bo Paula wydaje swój nowy album z resztek, to właśnie w piątek i wieczorem będzie okazja, żeby posłuchać tych numerów na żywo w warszawskim klubie Niebo. I słuchajcie, mam ostatnie zaproszenie. To jest tak zwane last call, ostatnie wezwanie i zaproszenie last minute. I takie zaproszenie przede mną leży i jeszcze was wyślemy na ten koncert i w piątek się widzimy na miejscu, bo my też tam będziemy oczywiście. Zapraszam w tej sprawie teraz konkurs@chiliz.pl. konkurs@chiliz.pl. Dlaczego to zaproszenie powinno powędrować właśnie do was? Oczywiście podwójne, więc można spędzić miło wieczór piątkowy w klubie Niebo w Warszawie z muzyką Pauli Romy. konkurs@chiliz.pl. Dlaczego ostatnie zaproszenie na koncert Pauli Romy powinno powędrować właśnie do was? Zapraszam i gram. Życzenie o miłość, a ja życzę sobie waszych zgłoszeń. konkurs@chiliz.pl. W drodze

Femme like you. Kobieta taka jak ty. Po prostu. To za nami. 11 minut i będzie 19. Środowy wieczór spędzacie w towarzystwie Chili Z. I o dalszy wieczór będzie dbała dzisiaj Gabi Drzewiecka, która w tym studiu za nieco ponad godzinę, punktualnie o 20 jej gabinet dźwięku. A teraz Daft Punk z pięknej płyty Random Access Memories. I to jest numer z udziałem Juliana Casablancas z zespołu The Strokes. I historia o tym, że para nie może spędzać ze sobą zbyt wiele czasu i musi się zadowolić tym, co mają. Instant Crush proponuję na koniec. Jakub Lachowicz, dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro o 16:00. Live sesja będzie, przypominam, z Darią ze Śląska. To jutro. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Przestrzeń popularyzacji polskiej i światowej literatury. Arena wydawniczych premier i spotkań z autorami. Od 28 do 31 maja na PGE Narodowym. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie do zdobycia w porannym programie Chili Z. Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od 7 do 10.
2: Zapraszam, Magda Kasperowicz.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Po reklamie.

0: najniższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio Chili Z.
1: Zastaw się na Chill Out.
0: Gabinet dźwięku w Chili Z.
2: Dobry wieczór, moi drodzy. Punktualnie 20 na zegarach. Ja nazywam się Gabi Drzewiecka i zapraszam na audycję, na dzisiejsze wydanie Gabinetu Dźwięku, które tradycyjnie potrwa do godziny 22. Dzisiaj trochę pomieszanie z poplątaniem, jeżeli chodzi o gatunki, ale w sumie to chyba jest jakaś taka moja standardowa procedura w Gabinecie Dźwięku. Aczkolwiek bywają dni, wieczory, kiedy jest spokojniej, bywają wieczory, kiedy mam ochotę na coś żywszego, a rzeczywiście od takich żywszych brzmień rozpoczniemy tę audycję, ale potem będziemy tak już równoważyć te dźwięki. Spotkanie rozpoczynamy od duetu Lady Gaga i Doechii Runway. Myślę, że wiele osób już bardzo dobrze ten numer zna. Znalazł się również na ścieżce dźwiękowej do kolejnej części Diabła, który ubiera się u Prady. If It's Not Love to będzie też Zerb i Rita Ora, to kolejna moja propozycja, ale będzie też, i to za moment właśnie po tych dwóch numerach, będzie nowość od Georgie Smith. What's done is done i to jest genialny numer. No dobrze, moi drodzy, rozkoszujcie się zatem dźwiękami, a ja będę je serwować do 22.
3: No matter what.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo eObuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: A cappuccino też za 7?
4: Też.
5: A flat white?
4: Też.
5: A...
6: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann.
10: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z.
1: OK, Pal i M83, ten utwór się w ogóle nie starzeje. No też jakoś spektakularnie stary nie jest. Ukazał się w 2011 roku, ale tak jak porywał, tak dalej porywa. Uwielbiam go sobie włączyć raz na jakiś czas i przypomnieć, jakie emocje we mnie wyzwala. Same oczywiście patetyczne myśli mi przychodzą do głowy. Obejmij mnie to z kolei jeden z najnowszych singli Kuby Karasia. Mówię najnowszych singli, no bo on na szerokie solowe wody wypływa właśnie. Najnowszy oczywiście to ten z Faustyną Maciejczuk, ale pierwszy był ten, Obejmij mnie, do niego wracamy. No i czekamy na płytę Kuby. Ja mu oczywiście bardzo, bardzo mocno kibicuję. Następnie zajrzymy do Marcy Playground i tu już jest starzej trochę, Coming Up From Behind. To z kolei jest utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Szkoła Uwodzenia, czyli Cruel Intentions. To był film bodaj z 99 roku, natomiast utwór również z 99 roku pochodził i powiem wam szczerze, że to jest jeden w ogóle z moich ulubionych soundtracków ścieżek dźwiękowych. No naprawdę bardzo jest to udane wydawnictwo, zresztą wytrawni słuchacze Gabinetu Dźwięku myślę, że to wiedzą, bo raz na jakiś czas tutaj prezentuję wam utwory właśnie z tegoż krążka. No dobrze, Kuba Karaś oraz Marcy Playground.

0: reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
3: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: się na Chill Out. Gabinet dźwięków Chilli Z.
1: Dwudziesta pierwsza na zegarach. Gabi Drzewiecka ponownie razem z wami. Się ściemnia trochę, więc trochę też zwolnimy tempo, a do godziny 22 mamy czas na jeszcze kilka, a nawet więcej dobrych piosenek. Nowych, starszych, będzie stara Morcheeba, w ogóle Call It Love, zaczniemy od Just Charlie i Do You Right. No, będzie troszeczkę tego wszystkiego, tak więc zostańcie razem ze mną, a uprzyjemnię wam czas dobrą notą.

0: Gabinet Dźwięku w Chilli Z.
1: Peaches i In the Valley Below, tak się nazywa zespół amerykański, ale my się przenosimy teraz do Australii, wszystko za sprawą młodej, zdolnej artystki, która coraz lepiej po prostu idzie. To jest Maya Tokley, Space Song, to jest jej najnowszy, bardzo przyjemny singiel, ale będzie też dzisiaj pod koniec programu polska nowość od Sary, wcześniej znanej jako Sara Jaroszyk. Ja uwielbiam jej wyczucie estetyczne, jeżeli chodzi o muzykę, ale o Sarze później. Tymczasem Australia i Maya Tokley.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z.
1: Almost a Miracle to Holly McVay. W Chili Z oczywiście w gabinecie dźwięku, a teraz piosenka, o której wspominałam wcześniej, że się pojawi na naszej antenie, czyli polski akcent dzisiaj, polska nowość z polskim tekstem. Spieszę się powoli, to Sara i McKay. Ja uwielbiam Sarę, Sara Jaroszyk, w ten sposób to też możecie ją znać. Sara porusza się bardzo mocno w klimatach soulowych, R&B, świetnie jej to wychodzi, jest genialną wokalistką, fantastycznie operuje głosem i naprawdę ma rewelacyjne wyczucie, jeżeli chodzi właśnie o taką soulową estetykę.

To była Madonna prawie na sam koniec naszej audycji, ale na pożegnanie zostawiam piosenkę od Meli Koteluk i ja, Fala. Gabi Drzewiecka, Gabinet Dźwięku. Dobrej nocy, śpijcie dobrze.

0: Śląska. Nie masz sił, to płacz.
1: Wystawiasz łeb na wiatr.
0: Chili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Przykład. Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
1: Daria ze Śląska, zapraszam Was na moją live sesję w Radio Chilli Z już w najbliższy czwartek. A ty tańczę,
0: Chilli Z Live Session. Daria ze Śląska.
2: Autopromocja.